0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka. Już w najbliższą sobotę rozpocznie się święto miasteczka Myszagola, które odbędzie się przy dworze Howaldów. Dzisiaj w toku audycji przybliżymy historię tej miejscowości oraz opowiemy o parafii myszagolskiej, która jest jedną z 7 pierwszych parafii założonych na Litwie. A zaczynamy nasz program od aktualności z kraju. Litewskie środowisko sportowe obiegła smutna wiadomość. W wieku 94 lat zmarł trener koszykówki, medalista olimpijski i jedna z największych legend litewskiej koszykówki Vladas Garastas. Informację tę po uzyskaniu zgody rodziny potwierdził LRT prezes Stowarzyszenia Lietuvos Krepšinis Mindaugas Balčiūnas. Pochodzący z Birž Vladas Garastas na zawsze zapisał się w historii litewskiej koszykówki. W 1979 roku został trenerem kowieńskiej drużyny Žalgiris, rozpoczynając najbardziej znany rozdział swojej kariery. W 1980 roku prowadzony przez niego Žalgiris zdobył srebrny medal mistrzostw ZSRR. Sukces ten powtórzył w 1983 roku, a następnie w latach 84, 85 i 86 trzykrotnie z rzędu sięgnął po mistrzostwo Związku Radzieckiego, pokonując w finale moskiewski CSKA. Po odzyskaniu niepodległości Garastas objął stanowisko trenera reprezentacji Litwy, z którą po raz kolejny zapisał się w historii litewskiego i światowego sportu. W 1992 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie reprezentacja Litwy prowadzona przez Garastasa zdobyła brązowy medal olimpijski. W 1995 roku litewska kadra niezwykle pechowo przegrała finał Mistrzostw Europy z Jugosławią. Ten legendarny mecz finalowy oraz możliwe błędy sędziowskie są przedmiotem dyskusji do dziś. W 1996 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie Litwa ponownie wywalczyła brązowy medal. Czołowi koszykarze litewscy uważają, że wkład trenera Garastasa w rozwój litewskiej koszykówki jest nie do przecenienia. Litewska Partia Socjaldemokratyczna oraz Demokraci w imię Litwy rozpoczną dziś negocjacje dotyczące dołączenia demokratów do koalicji rządzącej. Spotkanie odbędzie się po tym, jak w miniony weekend socjaldemokraci podjęli decyzję o usunięciu świtu Niemna z koalicji rządzącej i rozpoczęciu rozmów z demokratami na temat utworzenia nowej większości parlamentarnej przy zachowaniu w koalicji Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych. Dyskusje na temat zmian w koalicji rozpoczęły się po tym, jak przedstawiciele świtu Niemna zagłosowali przeciwko utworzeniu poligonu wojskowego w Kopciowie. Dodatkowo napięcia wywołała krytyka ministrów i decyzji koalicyjnych ze strony lidera partii Remigiusa Žemaitaitisa, a także jego kontrowersyjne wypowiedzi. Polityk został ponadto skazany przez sąd pierwszej instancji za podżeganie do nienawiści na tle antysemickim. Obecna koalicja dysponuje w Sejmie 80 mandatami. Koalicja tworzona przez socjaldemokratów, demokratów w imię Litwy oraz Litewski Związek Chłopów i Zielonych miałaby 75 głosów. Państwowa Służba Akredytacji Działalności Opieki Zdrowotnej doświadczyła incydentu cybernetycznego. Istnieje podejrzenie, że wykradziono blisko 62 tysiące wpisów zawierających dane dotyczące pracowników medycznych w kraju. Poinformowała o tym minister zdrowia Maria Jakubauskiene, dodając, że informację o zdarzeniu

0: Żeniu otrzymała wczoraj późnym wieczorem. Według Jakuba Oskienie instytucja oraz dostawcy odpowiedzialni za utrzymanie systemu odłączyli zewnętrzny dostęp do systemu, zablokowali lokalne logowanie i podjęli inne działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa. O incydencie poinformowano Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, Państwową Inspekcję Ochrony Danych, premier Litwy oraz prokuraturę generalną. Politycy i Ministerstwo Ochrony Kraju powinni znacznie aktywniej informować mieszkańców o wydatkach na obronność, realizowanych projektach wojskowych oraz przygotowaniu państwa na potencjalne zagrożenia, uważa pełniący obowiązki przewodniczącego Związku Demokratów w imię Litwy Virginijus Sinkevičius. Potrzeba większej odpowiedzialności wobec społeczeństwa, ponieważ finanse publiczne wymagają maksymalnej przejrzystości. Uważam, że mieszkańcom należy przedstawiać, jakie projekty są realizowane, na jakim są etapie i jakie są terminy ich wykonania. Oczywiście w takim zakresie, na jakie pozwalają względy bezpieczeństwa, powiedział Sinkevičius w środę na antenie Radia LRT. Pałac Prezydencki nie popiera propozycji socjaldemokratów dotyczącej uchylenia przepisów, zgodnie z którymi od jesieni tego roku wykształcenie średnie będzie można uzyskać wyłącznie po zdaniu 3 egzaminów państwowych. Zmiany te zostały przyjęte w 2022 roku przez Sejm, w którym większość stanowili konserwatyści. Temat był omawiany na posiedzeniu Sejmowego Komitetu Oświaty i Nauki. Zdaniem doradczyni prezydenta Jūratė Litvinaitė, ciągle zmienianie obowiązujących zasad nie przynosi korzyści. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda uda się dziś do Barcelony, gdzie na zaproszenie papieża Leona XIV weźmie udział w wyjątkowych uroczystościach upamiętniających setną rocznicę śmierci Antoniego Gaudiego. Jak poinformował doradca prezydenta Ridas Jasiulionis, litewski przywódca na zaproszenie papieża Leona XIV weźmie udział w uroczystej mszy świętej poświęconej setnej rocznicy śmierci słynnego katalońskiego architekta. Wizyta prezydenta obejmie również udział w ceremonii otwarcia najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia, jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli Barcelony zaprojektowanego przez Gaudiego. Uroczystości odbędą się dokładnie 100 lat po śmierci Antoniego Gaudiego, który zmarł 10 czerwca 1926 roku. Architekt został śmiertelnie potrącony przez tramwaj w Barcelonie, gdy udawał się na modlitwę do kościoła. Mszy świętej przewodniczyć będzie papież Leon XIV. Pobłogosławi centralną wieżę Jezusa Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia, której budowę ukończono w lutym tego roku. Po zakończeniu budowy nowej wieży wysokość bazyliki osiągnęła 172,5 metra. Dzięki temu Sagrada Familia stała się najwyższym kościołem na świecie. Świątynia, której budowa trwa od 1882 roku, jest jednym z najważniejszych zabytków Hiszpanii i każdego roku przyciąga miliony turystów z całego świata. Dzieło życia Antoniego Gaudiego pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów architektury modernistycznej oraz symbolem Barcelony.
1: Tu audycja w języku polskim na antenie LRT Klasyka.
0: Święto Mejszagoły to coroczna uroczystość odbywająca się w miejscowości Mejszagola. Wydarzenie gromadzi mieszkańców, gości oraz przedstawicieli okolicznych miejscowości i ma na celu pielęgnowanie lokalnych tradycji, kultury oraz historii regionu. Zwykle obchody rozpoczynają się mszą świętą, a następnie odbywają się koncerty, występy zespołów folklorystycznych, kiermasze rękodzieła i warsztaty tradycyjnych rzemiosł. Szczególnym miejscem obchodów jest zabytkowy dwór Howaltów, który stanowi ważny symbol miejscowego dziedzictwa. Święto zostało zainicjowane w 2012 roku i z czasem stało się ważną tradycją integrującą społeczność Mejszagoły. Dzięki bogatemu programowi artystycznemu i kulturalnemu, święto Mejszagoły jest nie tylko okazją do wspólnej zabawy, ale także do poznawania historii i tradycji Wileńszczyzny. Historię Mejszagoły przybliża Valeria Adomaitis, kustosz Muzeum Księdza Prelata Józefa Obrymskiego w Mejszagole. Przedtem pani była pedagogiem tutaj w gimnazjum.
2: Tak, pracowałam w gimnazjum imienia księdza prelata Józefa Obrymskiego, które nosi miano księdza od 2007 roku. No a teraz jestem właśnie tutaj, pracuję.
0: Pani w szkole wykładała historię, tak. Więc kto jak nie pani najlepiej zna historię Mejszagoły, która jest chyba bardzo bogata, bo parafia mejszagolska była jedna z pierwszych założonych na Litwie po chrzcie, tak. Litwy.
2: Tak, Mejszagola to jest takie miasteczko, można powiedzieć jedno z najstarszych, które było wspomniane już

0: połowie XIII wieku, była w pruskich metrykach wspomniana. No i także Mejszegola należała do obrony miasta Wilna z północnej strony, bo wiemy, że nękali tutaj krzyżacy i inni wrogowie. I po drodze do Kiernowa Mejszegola stała takim obroną stolicy Litwy. Jest wspomniana także w 1385 roku, 65 roku, ale przede wszystkim z tego powodu, że ona należała do księcia wielkiego litewskiego Olgierda. Właśnie tutaj jest związana wzgórze Pilakalnie z Olgierda, nawet i nazwę mówi się Mejszegalas, jakoby to ostatni chłop, który niósł worek z ziemią. Pęknął koniec worka, no i jakoby on skrzyknął Mejszegalas. No może to i tak jest, ale jak wiem, że już nawet polski historyk Jan Lugosz wspominał Mejszegalę, tylko nazywał ją Mejszegala. I ktoś może myślał, że to myszy dużo było. Takie są różne poglądy. No najbardziej oczywiście odwiedzali Mejszegolę nie tylko wielcy księżęta litewscy, ale i królowie polscy. No i wiemy, prezydenci miast, dostojnicy kościoła. Nie z przyczyny tego, że tutaj ksiądz prelat Józef Obremski mieszkał. Ale wracając do historii, no to widzimy, że już książę Olgierd, później należała Mejszegola do syna Jagiellony, który wybudował jeden z siedmiu kościołów w Mejszegole, bo jak przyjął chrzest w 1387 roku, to na Litwie wybudował siedem kościołów. I jednym z nich była Mejszegola i była tutaj założona parafia. Kościół był drewniany, kilka razy przeżywał, to odbudowywano pożary. Ostatni kościół wybudowany w 1865 roku po powstaniu styczniowym. Obchodziliśmy 160 lat kościoła, nie? Później po Jagielle, tutaj także w 1503 roku król Aleksander nadawał przywileje dla miasta Mejszegola, później Zygmunt August, no i Zygmunt Stary też tutaj był i sprezentował naszą Mejszegolę dla swojej żony królowej Bony. Dotychczas tutaj się nazywa ta góra wzgórze królowej Bony. No i jeszcze trzeba wspomnieć, że w 1792 roku Stanisław August Poniatowski, król, nadał prawa magdeburskie dla Mejszegoły. I także herb, święty Antoni z Dzieciątkiem Jezusem na ręku. No ale to niedługo trwało, ponieważ wiemy, że były rozbiory Rzeczypospolitej i po ostatnim rozbiorze Mejszegola już należała do Rosji carskiej. Tak w ogóle Mejszegola należała do rodzin Tyzenhausów, Sapiegów, Wolowiczów, a ostatni biskup Masalski sprzedał Mejszegolę dla Onufra Howalda i w 1802 roku on tutaj przybył ze swoim herbem i zaczął budować ten palac u Howaldów, który mamy do dzisiaj. Między innymi architekt jest profesor Michał Schulz, który wybudował. Ostatni Howaldowie wyjechali 1 września 1939 roku, jak rozpoczęła się II wojna światowa. Wyjechali do Warszawy, oczywiście myśleli, że tu wrócą, no ale niestety historia tak się potoczyła.
1: Ale są potomkowie Howaldów?
0: Tak, jest wnuczka pani Grażyna, przyjeżdżała tutaj, no tak
1: gościnnie,
0: tak bardzo zadowolona. No i teraz co my mamy jeszcze? Możemy powiedzieć, że kiedy zaczęły się okres, początek XX wieku, to tutaj były walki o niepodległość Litwy, daleko Mejszegoły, były bitwy pod Giedrejciami i Szerwintami. Tutaj właśnie mamy kwatery żołnierzy polskich, którzy tutaj walczyli, bronili. No i Wilno należało do Litwy Środkowej. Tak, a później należała do Polski, tak jak wiemy. W 1939 roku, to był październik, według umowy o tak zwany Litowos Ser Savitar Piopag, albo z wzajemnej pomocy, tutaj wróciła Mejszegola do kraju wileńskiego, ale nie na długo, weszli wojska litewskie. A później wiemy, że była ta pierwsza sowietyzacja, a najtragiczniej to kiedy rozpoczęło się w 1941 roku, kiedy tutaj przyszli Niemcy faszystowskie, no to Mejszegola bardzo ucierpiała. Mieszkańcy walczyli bardzo i jak z Sowietami, tak i z Niemcami. Oczywiście to odbiło się. W 1941 roku, w okresie międzywojennym, mieliśmy bardzo tutaj wspólnotę Żydów, mieszkali. Oni byli wypędzeni w stronę Rzeszy i rozstrzelani w 1941 roku w lipcu. A w 1944 roku, kiedy szły tu walki między wojskami rosyjskimi i niemieckimi, Mejszegola bardzo ucierpiała, została spalona i 14 mieszkańców, którzy walczyli, byli rozstrzelani tutaj przy murze kościelnym. Tragiczne takie przejście. No i później

0: Później zaczął się okres, już wiemy, że Litwy Sowieckiej, no to mieliśmy tutaj mniejszego tak zwany sowchoz, to tu uprawiano warzywa, które zapoczątkowali całą Wilno. No, na dzień dzisiejszy mamy dwa gimnazjum, polskie gimnazjum imienia księdza Prelata Obrymskiego i litewskie gimnazjum Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda. Mamy bibliotekę, mamy przychodnie, no, są trzy cmentarze. To ten żydowski, katolicki i mamy jeszcze żołnierzy sowieckich.
1: Ale już zostały zniesione
0: Pomnik zniesiony,
1: pomniki.
0: został pomnik zniesiony, ale te groby są. To ambasada rosyjska opiekuje się nimi. I tu jeszcze mamy nawet w naszym starostwie jest niemiecki cmentarz w czasie I wojny światowej za Majszegolą, przed Kimielami. To jeszcze kiedyś starsi ludzie opowiadali, że tutaj front szedł i tutaj właśnie byli pochowani ci Niemcy. To przyjeżdżali teraz tam z ambasady niemieckiej, chcą jakoby jakąś ekshumację robić i tak dalej.
1: Pani mówiła, że tutaj w Myszegole mieszkały znatne, wybitne rody,
0: Tak.
1: a palace, przecież każdy ród budował swoje palace.
0: Nie,
1: Nie ma
0: po
1: nic,
0: prostu
1: nie zostało?
0: należała Majszegola.
1: A, należała do nich.
0: Należała.
1: A oprócz palaców Howaldów innych nie
0: Howaldów,
1: było?
0: nie. Tutaj Howaldowie tutaj wybudowali w 1802 roku, 1805 roku ostatecznie. Witold chyba Howald zakończył. I tylko Waldowie tutaj mieli. No i tutaj też taki bunt w swoim rodzaju kiedyś wspominali, kiedy chcieli, no, chłopi przeciwko panu robili Waldo, ale wspominali na przykład, że pani Gwald, żona Gwalda była bardzo miłościwa, taka pani pomagała chłopom, chodziła. No jak tak wspomnienia takie były.
1: Zachowały się jakieś oryginalne rzeczy, oryginalne przedmioty.
0: Nie, u Waldów nie, to już może tam u Waldów pani opowiedzą, takich nie zachowało się. Po prostu potem ten palac był zrujnowany, bo oddany był pod tak zwana kantora z czasów sowieckich. Tam mieszkali potem ludzie, no bardzo był zniszczony i tylko chyba w 1994 roku tam otworzono litewskie gimnazjum. To w 2011 roku te Olgierda, oni tutaj przeszli do nowego. To tam było, znaczy od razu była ta szkoła, gdzie gimnazjum Obrymskiego, była trójjęzyczna, jak ja skończyłam. Był polski pion, litewski, rosyjski. Później rosyjski, no znaczy tak z tego. A litewska była w tym palacu. Już potem wszystkim to trochę było odnowione, no ale oczywiście nie było takich wygód. I później wybudowano to gimnazjum Olgierda tutaj, tak blisko.
1: Pani mówiła, że tu mieszkają i Polacy, i Litwini. Przyjaźnią się, wspólnie
0: Tak,
1: pracują, żyją dla swego miasteczka.
0: no przyjaźnią się, oczywiście tu może jest ludzi, którzy przybyli, ale dostosowują się do naszych wartości. Ja myślę, że my tutaj mieszkający Polacy kierujemy się wartościami, które nam ksiądz prelat przekazywał. Przede wszystkim wiara, ojczyzna i zauważyć drugiego człowieka. I ja nie myślę, że ta przyjaźń i to takie, no nie miłosierdzie może, ale przyjaźń wśród ludzi naprawdę u nas istnieje. Dbamy wszyscy o nasze miasteczko. No dużo przybyło mieszkańców. Kiedyś było 100% to polskie miasteczko, teraz już chyba może jakich 60%, ale no przybywają, jak widzimy, Myszogola nasza rozbudowuje się, kwitnie. Cieszymy się z tego.
1: Waleria Adomajty zaznaczyła, że parafia Myszegolska była jedną z siedmiu pierwszych parafii założonych po chrzcie Litwy, a moim rozmówcą jest ksiądz Edward Dukiel, proboszcz tej parafii. Ksiądz tutaj prawie 5 lat służy.
2: Tak, jestem w tym roku w lipcu, będzie 5 lat.
1: Parafia Myszegolska jest jedna z pierwszych parafii założonych na Litwie po chrzcie.
2: I tak, czyli 1387 rok, kiedy Jagiello zaczął chrzcić Litwę, założył taką sieć parafii, 7 parafii pierwszych. I jedna z tych 7 parafii jest parafia w Myszegole. Czyli w przyszłym roku, jeżeli Pan Bóg da, będziemy mieli jubileusz 40-lecie
1: Jak
2: parafii.
1: duża jest dzisiaj ta parafia?
2: Mniej więcej około 5 tysięcy osób mieszkających na terenie tej parafii, czyli połowa jest, mniej więcej połowa jest w samym miasteczku Majszegola i połowa jest w okolicach, czyli w miejscowościach, które są obok Majszegoły.
1: Czyli ludzie dojeżdżają tutaj.
2: Tak.
1: Kościół w Majszagole, kiedy został zbudowany i gdzie się ludzie modlili, jak tego kościoła jeszcze nie było.
2: Jak tego kościoła nie było, były poprzednie kościoły. Czyli historia nam mówi, że to jest i pierwszy murowany kościół. Przedtem były jeszcze pięć drewnianych kościołów, czyli to jest z kolei szósty kościół w Mejszegole. Rozpoczęto budowę w 1862 roku, skończono budowę w 1865 roku. I w ubiegłym roku mieliśmy właśnie jubileusz od budowy tego kościoła 160-lecie. I od tego czasu ludzie gromadzą się właśnie w tej świątyni na nabożeństwa.
1: Z tych drewnianych nic nie zostało, żadnych śladów?
2: Ile historia nam mówi, tylko niektóre rzeczy zostały przeniesione do tego kościoła. Na przykład jak ten krucyfiks, który widzimy nad amboną, albo na przykład jak obraz Świętej Trójcy, który jest po tamtej stronie. Albo jest obraz Matki Bożej Rożęcowej, który jest najbardziej tutaj godny. Jest z XVIII wieku. Chyba 3 lata temu był reprezentowany na wystawie z okazji 700-lecia chyba świętego Dominika. I, czyli to jest obraz, a to jest szata tego obrazu po tej stronie. Czyli niektóre rzeczy, które są w tym kościele, zostały przeniesione z tamtych kościołów poprzednich.
1: A jak w sowieckie czasy wyglądało tutaj życie? Kościół działał, ludzie przychodzili.
2: Kościół działał, tak, nie był zamknięty. Ale czyli jak wyglądało, to nie wiem, nie byłem tutaj. Nie.
1: Ale może z opowieści może
2: ja myślę, że gdyby ksiądz Obremski jeszcze żył, to na dużo opowiedziałby różnych historii. Ale tak jak słyszę z różnych opowiadań, z różnych historii życiowych ludzi, no to jak i zwykle, chyba jak i wszędzie, tak gdzieś chowając się, przychodzili, tam brali śluby, chcieli swoich dzieci i tak dalej, i tak dalej. Czyli funkcjonowała parafia, nie była tak zamknięta.
1: Do pierwszej komunii też potajemnie się uczyli.
2: Tak, ksiądz Józef Obręcki tutaj miał przy kościele taką altankę, która była za krzakami, z takimi, za bzem. I on tam katechezował tych dzieci, żeby właśnie władze radzieckie nie widziały tego procesu całego.
1: No ale ciekawie, przygotowania uczenia się do pierwszej komunii potajemnie, ale ludzie później się modlili i władze na to pozwalały.
2: Władze pozwalały, ale zawsze ktoś tutaj był, ktoś patrzył, kto przychodzi, jak przychodzi. Później prawdopodobnie te ludzie, jak i wszędzie chyba, jak na całej Litwie, miały problemy chyba na pracy. I dlatego wiem kilka historii takich, nawet kilkanaście, nie kilka, że ludzie mieszkający w Mejszegole brali ślub w Wilnie, po to, żeby nikt nie widział tego.
1: Proszę powiedzieć trochę o tym głównym ołtarzu, jaka jest jego historia. Piękny, ciekawy.
2: Historii dokładnie nie wiem tego ołtarza, ale w tej świątyni ja tak widzę, że przeplatają się różne style. Nie? To jest ten centralny ołtarz jest bardziej taki barokowy, a boczne są klasyczne. Nie, z takimi kolumnami. Nie, bardziej takie kwadratowe, tutaj jest bardziej takie wyostrzone. I w tym głównym ołtarzu są dwie figury. Figura świętego Jana Chrzciciela, figura świętego Jana Ewangelisty. Są bardzo wartościowe te figury. W ogóle w kościele jest 12 tych drewnianych figur. Tutaj na kolumnach widzimy różnych świętych, które wiszą. I to jest też XVIII wiek.
1: Organy są działające.
2: Tak, organy są działające. Prawdopodobnie, ile ja znam, to są od początku tego kościoła zafundowane przez takich dostojnych ludzi.
1: Chór jest mocny w kościele, bo to nie tylko kościelny chór, dokąd ludzie w czasie mszy przychodzą, zaśpiewają i rozchodzą się, a to jest chór, który koncertuje, który bierze czynny udział w różnych festiwalach.
2: Tak, i myślę dlatego, że jest bardzo mocne przekazanie młodszym pokoleniom właśnie tej tradycji, bo wiem takie rodziny, które są już w czwartym pokoleniu, którzy śpiewają w tym chórze, czyli były rodzice, babcie, prababcie i pradziadkowie i teraz są wnuki, prawnuki śpiewają. I dlatego chyba jest ten chór tak mocny, że to właśnie ta tradycja jest przekazywana właśnie dla swoich młodych pokoleń.
1: Nie każdy kościół może takim chórem się pochwalić.
2: Tak.
1: Bo to już prawie zawodowy chór. Tak. Tam. Czy nie brakuje parafian? Czy młodzież przychodzi do kościoła, bo czasami księża no tak z takim żalem mówią, że młodzież nie chce, że zmienia się jakoś to wszystko.
2: Myślę, tak jak i wszędzie jest, tak, jest zmiana, ta mniejszość, mniej teraz jest, ale myślę, że nie narzekanie jest ważne, narzekać my zawsze możemy. Jeżeli przychodzi 90%, my będziemy narzekali, że dlaczego nie 95%, ale myślę, że musimy się cieszyć tym, co mamy i właśnie podtrzymać tych ludzi, którzy są, bo to oni są takimi architektami właśnie naszej wspólnoty parafialnej, każdej wspólnoty parafialnej.
1: Chodzi nie o ilość, a o jakość.
2: Tak, właśnie tak. I myślę, że to jest przyszłość Kościoła katolickiego, że właśnie będzie takie, jak powiedzieć, to, takie odnowienie w tej jakości.

0: zostaną ci, którzy są naprawdę wierni swojej wierze.
1: Jak Kościół daje radę z opłatą usług komunalnych? Drożeją z roku na rok. No jak ksiądz mówi, ludzie może trochę mniej w kościele. Jak się utrzymujecie? Teraz zima jest surowa, ogrzewanie, światło też, które pali się przecież w kościele ciągle.
0: No tak, teraz ostatnio w internecie zobaczyłem niewiele takich komentarzy, narzekania znowu księży, że jest tak trudno właśnie w tej zimie tego roku. Jakoś tam, jeżeli ludzie widzą, że coś się dzieje, jeżeli do ludzi jesteś otwarty, jeżeli jesteś szczery, jeżeli wszystko autentycznie się dzieje, ludzie pomagają to albo pracą, albo finansowo, albo materialnie, albo w inne sposoby. I myślę, że przez tyle tysięcy lat Kościół istniejący nie znikł, to znaczy i dalej będzie jakoś to, będzie przetrwał. W mniejszości trudności, bardziej lżej, bo życie jest takie, nie? Wzgórze, dół, wzgórze, dół, wzgórze, dół. Tak jest chyba w życiu Kościoła, że są i wzgórze, i są doły, są wzgórze, są doły. Ta zima jest takim dołem dla nas, ale być może następna zima będzie bardziej lżejsza.
1: I to chyba jest zasługa samych parafian, którzy są wierni swemu Kościołowi.
0: Na pewno tak, na pewno tak. I wszystko zależy od ich inicjatywy. I to jest najtrudniejsza rzecz, co zrobić, to też może ksiądz we wspólnocie, w każdej wspólnocie, to jest mobilizować tych osób. I kiedy się udaje to zmobilizować te osoby, wszystko płynie swoim tokiem.
1: A jak ludzie, jakie tutaj są przy kościele grupy wiernych?
0: I czyli no, są te tradycyjne takie grupy, nie? Jak pani wspomniała, chór, nie? Są osoby, które procesje noszą, nie? Każdy raz w miesiącu, czyli w pierwszą niedzielę, na Wielkanoc i tak dalej. Jest grupa taka młodzieżowa, jest grupa Legionu Maryjnej, która pomaga kaponowi właśnie w parafii na różne sposoby. Na przykład przed kolędą oni idą, spisują ludzi, którzy chcą przyjąć i który dzień chcą i tak dalej. Czyli ja mam bardzo dużą pomoc w tym, że nie muszę iść tam na ślepo, nie? Czyli mam kartę, to jest bardzo duża ich praca. I takie poszczególne, pojedyncze osoby, które dołączają się do życia profilnego.
1: Czyli taka jest grupa, taka inicjatywna w zarządzaniu tym kościołem, taka właśnie z parafią.
0: Czyli z prawa kanonicznego jest, wypływa to, że każda parafia, wspólnota musi mieć taką radę parafialną, czyli radę finansową, ekonomiczną radą parafialną. I to nie jest tam 20-30 osób, ale to jest 5-6 osób, która proponuje, która doradza proboszczowi w jednym czy w drugim pytaniu.
1: No, którzy tutaj mieszkają na stale
0: tak,
1: i wiedzą, tak, co trzeba, jak
0: tak,
1: trzeba.
0: Tak.
1: No jeśli mówimy o kościele Majszagolskim, o parafii Majszagolskiej, to oczywiście pierwsze, co przychodzi na myśl, to ksiądz Józef Obrębski.
0: No tak.
1: Jest i to chyba jest wyjątkowy taki przykład. Był on tutaj w parafii 61 lat, bo księży co ileś tam lat wysyłają na inne parafie. Jest ta migracja taka. A tutaj on był całe swoje faktycznie takie świadome kapłańskie życie.
0: Czyli są inne przykłady też takich księży, którzy byli ponad 30 lat. Nie jest to jest takie jakieś bardzo już unikalna rzecz, no to jasne, on już 60 lat, no to jest spory czas, nie? Ale na przykład są księża, którzy byli, jak mówiłem, że ponad 30 do 40 lat. I czyli później już nie pozwalało im zdrowie, nie, funkcjonować w tej parafii. Ale gdyby byli młodsi, no to chyba pozostaliby jeszcze dłużej, nie? To tamte czasy były chyba trochę inne i te zmiany kapłanów z parafii na parafię były może bardziej tak rzadziej robione, niżeli teraz. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle.
1: No, może dobrze, bo ksiądz zna wszystkich swoich parafian, parafianie znają księdza i wspólnie działają dla dobra wszystkich wierzących.
0: Tak, ale tak, jest taka bardzo mocna pokusa przyzwyczaić się do tego i zastać się w tym wszystkim, nie? Ale kiedy przychodzisz na nową placówkę, na nowe miejsce, z nowym wiatrem, z nową ideą i nowe ludzie i to i dla ludzi, i dla księdza jest dobrze, dlatego że i on nie zostaje na tym samym miejscu, czyli musi pracować i ludzie widzą, że jest inny kapłan, nie? Ze swoim charakterem, ze swoją ideą, ze swoim, nie wiem, człowieczeństwem, ludzkością i tak dalej. I to dla ludzi też jest dobrze, że oni widzą tę szerokość Kościoła. Nie tylko, że w taki wąski sposób możemy tylko przeżywać wiarę swoją.
1: Ksiądz, dobrze się tu pracuje. Ksiądz
0: bardzo,
1: jest tu zadowolony.
0: Bardzo.

0: Bardzo.
1: 5 lat, może kolejne 5 jeszcze będą.
0: Jak Pan Bóg da i biskup zadecyduje, no to tak.
1: Chciałby ksiądz tutaj jeszcze pobyć. Jeszcze nie wszystko chyba zrobione.
0: Wszystkiego się nie zrobię.
1: No ale to, co było zaplanowane na najbliższy jakiś czas.
0: Tak, mam jakieś tam idee na przyszłość, a to zobaczymy, jak tam będzie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: O historii Mejszagoły opowiadali Waleria Adomaitis i ksiądz Edward Dukiel. Przypomnę tylko Państwu, że w najbliższą sobotę o godzinie 9 rozpocznie się święto miasteczka Mejszagola, które odbędzie się przy dworze Howaltów. Czeka na Państwa bogaty i pełen atrakcji program dla całej rodziny. I tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę, a przy okazji zapraszam do Mejszagoły na święto miasteczka. Renata Dunajewska, do usłyszenia.